Coś, ej, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś, coś